Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać, Wojtka wsadzili